0: Tidu. Mumisa Awurade ho nsuo brampɔn mmere mu. Awurade ma asrama paapae, na ɔbɛma osuo atɔ pii ama wɔn. Na wɔn nyinaa nyinya mfuo mu nnuane, na abusua honi no ka ahuhusɛm, na nkɔmhyɛfoɔ no hunu atorɔsɛm, na wɔyi daeɛ hunu. Wɔde ade huhuo kyekyere onipa werɛ. Ɛno enti, ɔman no tu kɔɔ sɛ nnwan, wɔbrɛ, ɛfiri sɛ ɔhwɛfoɔ biara nni hɔ. Nnwanhwɛfoɔ no na mebo afu wɔn, na saa mpapo no na mɛba abɛtwe wɔn aso. Na Asafo Awurade bɛhwɛ ne nnwankuo, Yuda fie, na wɔde wɔn bɛyɛ sɛ n'animuonyam pɔnkɔ ɔsa mu. Ɔno mu na ntweasotiboɔ ne mpɛɛwa ne akodie tadua bɛfiri aba. Ɔno mu na ahafoɔ nyinaa bɛbom afiri aba, na wɔbɛyɛ sɛ nnɔmmarima a wɔtiatia mmorɔno so dɔteɛ soɔ ɔko mu, na wɔbɛdi ako, ɛfiri sɛ Awurade ne wɔn na ɛwɔ hɔ. Na apɔnkɔsotefoɔ anim bɛgu ase, na mɛhyɛ Yuda fie aboduro, na magye Yosef fie nkwa, na mama watena ase, na me yam ahyehye me ama wɔn, na wɔbɛyɛ sɛdeɛ mensum wɔn nwuiɛ. Na mene Awurade wɔn Nyankopɔn, na mɛgye wɔn so. Na Efraim bɛyɛ sɛ dɔmmarima, na nsa nti wɔn akoma bɛtɔ wɔn yam, na wɔn mma nso bɛhunu na wɔn ani agye, na wɔn akoma adi Awurade mu ahurisie. Mɛbɔ hwerɛ mafrɛ wɔn na maboa wɔn ano, na magye wɔn, na wɔbɛdɔ sɛdeɛ wɔdɔreɛ no, na mɛdua wɔn aman no mu, na wɔbɛkae me akyirikyiri nsase so, na wɔne wɔn mma bɛnya nkwa na wɔasane aba. Na mɛma wɔasane afiri Misraim asase so aba, na mɛboa wɔn ano afiri Asiria, na mede wɔn aba Gilead ne Lebanon asase so, na wɔnnya kwan mpo mma wɔn. Na wɔbɛfa ahohiahia po no mu, na wɔabobɔ ɛpo mu asorɔkyeɛ, na asuo Nile mu mmɔnhwa nyinaa awewe, na Asiria ahantan no bɛbrɛ ase, na Misraim poma bɛfiri akɔ, na mɛhyɛ wɔn den Awurade mu, na ne din mu na wɔbɛnanteɛ.
1: Pɛsɛ ɔnya kɔ no sɛne ɛbɛyɛ a wasetena mu nkontabuo ne biribia woyɛ no wode bɛka ho na wofi wiase ha a wotumi akɔ nya anigyeɛ a ɛtuo ntwa da. Yɛka kyerɛ wo sɛ yɛbɛka ha ho asɛm, yɛahyɛ aseɛ ɛnɛ yɛtoa so. Papa bi ɔyɛ ɔhene mekɔɔ ne nkyɛn na ɔka kyerɛ me sɛ n'adamfo bi ka asɛm bi kyerɛ ne werɛ mfi da. Ɔso nkurɔfoɔ sorɔm so nyame ni hɔ, heaven bia ni hɔ, ha bia ni hɔ. Na ɔso sɛ ba sɛ heaven ni hɔ na ha ni hɔ, ayɛ te sɛ wokɔ afuom yɛsi gyata bi ha adwen wɔ hɔ paa na wɔtuo atwiri fie, na wo se wafa wokɔ ne sɛ gyata no wɔ hɔ a ɔba wo so a wobɛnya biribi a wode bɛhyia no. Na ka so gyata bia ni hɔ na wokɔ saa afei wokɔ gyata na apie, deɛ na wobɛyɛ? Ɛno nso wobɛtetew. Nti sɛ hell ni hɔ na heaven ni hɔ a wo se wode asum nyame yie. Ne sɛ ba sɛ wowu n'ani hɔ a womɔka, ne sɛ ba sɛ wɔ hɔ nso a woansom Nyankopɔn yie a ɛda a wobɛduru hɔ no woyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie. Ɛnɛ yɛtoa so hell, the fact and reality of hell.

hɔ me na mɛgye wɔn kwa na wɔkunafoɔ nso wɔmfa wɔn ho nto me so na sɛ Awurade sie nie hwɛ wɔn a ɛfata wɔn sɛ wɔbɛnom kuruwa no nom ara na wɔnom na wo deɛ wobɛfa wo ho sɔn adi womfa wo ho sɔn ni na mmom nom ara na wobɛnom na maka me ho ntam Awurade asɛm nie sɛ bɔsra bɛdane ahodwiredeɛ nsopa amamfo ne nome na ne nkuro nyinaa ayeyɛ daa amamfo mate Awurade anom nsɛm na wasoma ɔbɔfoɔ ma wɔkɔ amaaman mu sɛ mommoaboa mo ano mmra ne so na monsɔre mmɛko na hwɛ mayɛ wo amaaman mu ketewa na wabu animtia nnipa mu wahodwire ne wakoma ahantan adaadaa wo wo a wote ɔbotan ntokuro mu wo a wote nkoko a ɛkorɔn soɔ sɛ woyɛ obuo sorosoro sɛ ɔkɔdeɛ mpo a ɛhɔ ara ne mɛyi wo afiri asi fam Awurade asɛm nie na Edom bɛdane amamfo obiara a ɔbɛtwam ho no ne bɔ no nyinaa nti ne ho bɛdwiri no na wabɔ hwerɛma hwehwee sɛdeɛ Sodom ne Gomora ne ɛho nkuro butuiɛ no Awurade asɛm nie obiara ntena hɔ na onipa ba biara nyɛ hɔ hɔhoɔ hwɛ ɔforo sɛ gyata firi Jordan kwaeɛ no mu ba tenabea a ɛwɔ hɔ daa no so na mɛma wɔde adwane afiri hɔ amonom na deɛ wayi no no ɔno na mede no bɛsi soɔ na hwan na ɔte sɛ me na hwan na ɔbɛhyia me na hwan ne odwanhwɛfoɔ a ɔbɛtumi agyina m'anim enti montie Awurade agyina a wɔto no Edom ho ne ne tirimbɔ a wabɔ no temanfoɔ ho no ampa ara wɔbɛtwe wɔn sɛ nnwan mu nkumaa akɔ ampa ara wɔn ho bɛyɛ wɔn tenabea ahodwiri wɔahwe aseɛ gyegyeegye nti asase woso agyaadwo a wɔtwa no wɔte nka ɛpo kɔkɔɔ ano tɔn hwɛ ɔforo sɛ ɔkɔ deɛ ɛtu aba na ɔtrɛ ne ntaban mu bosra so ne da no Edom nnɔmmarima akoma bɛyɛ sɛ ɔbaa a wɔda hohiahia mu akoma damasko deɛ nie wɔkum hamat ne apad aniwuo ɛfiri sɛ wɔate asɛmmɔne bi wɔakoma tu sɛ ɛpo a ahuru ɛntumi nyɛ komm damasko ahodwo adaa ne ho bedwane nketenkete akye no ahohiahia ne yea akuta no sɛ ɔbaa wofoɔ ayɛyie kuro ma ho sɛpɛ kuro no hwɛ sɛdeɛ wasi agya no afa enti emu mmeranteɛ bɛtotɔ mmorɔno so na da no a wɔatwitwa n'akofoɔ nyinaa agu asafo Awurade asɛm nie na mɛsɔ damasko fasuo mu gya na ahye ben hadad aban afɛɛfɛ no kedar ne hasor ahennie a babɛnhene Nebukadnezar sɛe no deɛ nie sɛ Awurade sie nie monsɔre ntu kedar so sa na monsɛe apueɛfoɔ wɔn ntomadan ne wɔn nnwan wɔbɛfa wɔn kuntu ne wɔn nneɛma nyinaa ne wɔn yoma wɔbɛtase akɔ na wɔateam aka akyerɛ wɔn sɛ ehu wɔ afa nyinaa monnwane montu mmirikaden monkɔtena deɛ emu dɔ hɔ mo a mote Hasor Awurade asɛm ni na babɛnhene Nebukadnezar atu mo tiri so agyina na wapa mo so apam monsɔre ntu ɔman a wɔn ho dwoɔ a wɔte wɔ dwoodwoo no so sa Awurade asɛm nie wɔnni apono ne akyiri adaban wɔn ko ara na wɔte hɔ na wɔn yoma bɛyɛ fomfaa deɛ na wɔn mmoakuo dodoɔ ayɛ asadeɛ ne mɛbɔ wɔn a wɔyi wɔn bɔdwe sɛ putuo apete mframa nyinaa no na mede wɔn sɛeɛ afiri afa nyinaa ba wɔn so Awurade asɛm nie na Hasor bɛdane ɛserɛ so kraman tenabea ne daa amamfo obiara biara ntena hɔ na onipa ba biara nyɛ hɔhoɔ wɔ hɔ Awurade asɛm baa odiyifoɔ Yeremia nkyɛn Elam ho Yudahene Sedekia ahennie mfitiaseɛ sɛ sɛ asafo Awurade sie nie hwɛ merebubu Elam tadua wɔ mmaninyɛ ade titire mu na mede mframa nan bɛfiri ɔsoro afanan aba Elam so na mabɔ wɔn apete mframa yi nyinaa no na ɔman biara nni hɔ a Elam ada mfikyi mma hɔ na mɛma Elam akomatu wɔn atamfoɔ ne wɔn a wɔrepɛ wɔn akum wɔn no anim na mede musuo a ɛyɛ m'abufuo mu gya bɛba wɔn so Awurade asɛm nie na mama afra ati wɔn akɔsi sɛ mɛwie wɔn yɛ na mede m'adwa bɛsi Elam
na mama ohene ne mapoma ayira ho awurade asem nie nanso na edi akyire no mu no mede elam no mum bɛsanaba